Na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na j